0: Rock Party na Rock Radio. Čisti rock.
1: Čisti rock. Punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasproti sonca.